a dusza zaspała. Bieży listyna, a dusza zaspała, a dusza zaspała.